To byli Claudia Mori i Adriano Celentano, teraz już najsłynniejszy duet dekady lat 80. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też Cissy Kaye, czyli Strangers by Night, a także grupa Blue System w nagraniu Magic Symphony.

To był David Lime i Bambina, tak zakończył się ten miks, a teraz już muzyka z lat 70. ubiegłego wieku, a więc przeboje w klimacie disco. Włoski zespół Jeppy & Jeppy, Body to Body, potem Penny McLean, wokalistka grupy Silver Convention i Lady Bump.

To była Penny McLintera z trio Richie Family, American Generation, potem Sheila i jej formacja Billy Ocean i Love Me Baby. Będzie też Patrick Hernandez i Born to be Alive.

W dalszym ciągu wykonawcy z Francji to był Patrick Hernandez, teraz Dalida i Monday Tuesday, potem formacja Gonzales i I Haven't Stopped Dancing Yet, będzie też Amanda Leary, Follow Me.

Giorgio Moroder, utworem From Here to Eternity zakończył naszą piątkową prywatkę z Radiem Plus. Zapraszamy jutro, w sobotę, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.